0: tikuona kuti afika nangu mulendo mbuya ngano tendezani mulendo
1: mwaza mwafika machibese didi machibese didi mamunankulu machibese didi
0: pikuchima.

Basi toko tutofungula nkoma. Hoi totoshia. 50 11 300 14. Inakwana ntijia po fembo mosiku na opindi kumi na mashu.